To bie Dua Lipa, a niecko je 5 hodzin 42. Do paladarne raz do protoki za dżęca jutra kunc tydzenia. Sapskal video drježdżanach je dżęca večo 6. Znowa w The Red Rooster w hospodzie z przytulnej piłowej zarodu na Rejnec gase 10, to je tam hasce barokne štvorče. Přišana rečna hodzina zmierca zarjadnisko zwiazka przy kloštorskej wodzie. Knieza Lumana je jutce od popodnia cjochać do na pół šestčich domie zarjadnisko zwiazka. Přizuče so tam prošu stvi 212. V čornym komcu maja kino pod hovim nebjom jutce pokaza so večer 9. film Extrawurst. A piatk potom film Michael o Michaelu Jacksonu v samstnym času po takim večer 9. Od na po 8. sú tam dúrie vočinené. Tutom týdžej nakvataja druhý džel vojarovského poskytka z přírodu a ve přírode vukočovanie vokovo kočiny z pedagogovku za hojace zela k nimi Reginu Kraucovi, kýž je zajšve piatk dla nevedra upadnevo, bude tutom piatk od popodňa 5. do večera 7. V Miłoczanskej skale przy Krabatom kamieniu so od piatka do niedziele zaso serbska kultura zwieci Witaj Festival so tutom koncy dzienia odmiewa. Tam maja koncerty, dziewoniczki, filmy, reje, a dalsze poskitki za kujżony sztopudla. Sobotu wieczą oczakuje was na przykład pisany hudźny wubiok, z tyja mierzorim Berlinska droha, Janka Hanka, kajsztyś Jakie Szmarc und Nite na jewiszczu. A jeszcze pokiwać do piatka, możecie sobie jeszcze przyzywić za ekskursję Żupy Michał Hornik z sobotu 22 augusta do Wielceje, a z Wielkomorowa, a to w Regionalnym Biurowej Domowiny Kruszczycach.

0: zmowu.
1: Pokiwy za przychodne dny runia za was mejach, stuż pak no chce se i lecznych pozinach jenoś na przykład zwierata zwierzęcu z daloka wobladać, ale tejś raz cele dokwanie ladać, może to we wojewódzkim zwierzęcu czynić tam z meja od 9 a 20 julia. Po takim przychodnym tydzienia stajnie sredu pozinski program za swojby a dzieci k zazbie przyjdu szupizny a kałacze pod mikroskop. Potem punże dale na wodkrowansku turu po zwierzęcu. Na dalszych terminach, gdzie miestem o to, jak zwierzęta sorcotu a zimu wójndu, a dzieci smiedzia samo rajki za zwierzęcich w obydleriu paslicz. Taki poskidk traje potem stajnie 3 godziny, a pokiju mam dżęca za was, dokież je przyzwienie do toho trybne, miestna są womiezłane. Jeli po takim się przemyzlicze, što drugi pojice próznin ze swoimi dziećmi czynić, znano to zajmowa opcja. 5 godzin, 8:40.

serbske blir do drežena fjeđenca večer 6. Znova v The Red Rooster. To je ospada z přitulný pivu i zarodu na Hrenecgasse 10. Jutce je přičana rečna hočina z Mjotca za radnisko zvjazka při kloštorskej vodže, knjeza Lumana, a to od popodňa cioch do večera na po 6. domje za radnisko zvjazka v Stvi 212. V čornom komcu môžete sebi film aj vobladač. Jutce večer v 9. pokaza so film Extra Wurst a potom piatk v samstnom času film Michael. Tutun tydzień nakładają dwój dżel wojewódzkiego postkitka z przyrodu a w przyrodzie. W ukończowaniu wokół koczyn z pedagogów zahojace zela knieni Reginu Krautzowej, kiszbie zajszło piat planowane, ale je nie wedra dla wupadnowo. So tutun piat kwotmieje od popolnia 5 do wieczora 7. Wiesny Swiedzień z wieczorem samskich Bazlicach tutun kun Swiedzień ja zapoczę o piatk wieczor, to są z 6 prynie piło natoczy, potem sleduje dzieciace kino, a wiesne ubiedzowanie w sobotu poponiu 4 dżedale z koporskim tunierom, paralelnie poskieczeja wafla a kowy, a za dzieci baslensku drohu, a od wieczora 8 potem štojš vizanje sme pobachovač reje za modera starých a nedželu maja od rania džesačich rajnče pivko z kapavu horiane na po 12 seda v obiec na po cioch kove a tykanc a písane program ze serbským folklórnym ansamblom Budvo. A miločanské skále při kravatovom kamenju sa tež tutom konce dňa svedčí serbská kultúra. Vítaj festival sa tutom konce dňa odmýva. Tam maja koncerty, dživorničky, filmy, reje a dalsze poskytki. Sobotu večer na przykład Berlinsku drohu słyšiče skupinu Janka Hanka a tež Jacke Schwarz und Niete.

0: naszych serbskich powieściach, z czego o tym słyszeli niemskich powieściach, też o tym słyszycie. Wczera od popołudnia 4 bali są na Szlibenowym parkowaniu bateriowy skład. Katka, co jest w związku z tym miastem, hižo wszystko znate?
1: A tu ten 1,5-megawattowski bateriowy skład, który się tam bali, to postara się przede wszystkim w starym mieście, bo cele szczypatu wojen wenosu, to pak je, kiedyż wyższy mieście nas czas dzieli, kur a žane škodne mačizny, štož je tak čuč. Na škodne mačizny sa povieta a voda v obstane projete. Hač bateriový skvat exploderuje, so dotal nedá rec. Vonjeva v oborak vodži sa palace bateriový skvat s 30 litrami vody na menšinu a to hižo od čera po podňa štyroch a za potekým nudom, kde sa stalo.
0: Hej, toto je šlibenové parkovanie, što šako vúžia, tiež mnoze kociš miestče dživaja, ale nohcejža a nemôža hač do nuckonov miesta z auto. To mieć. Parkowanie tam dżęca zawiesczy może nie, albo...
1: Cele prawie auta, kotroż tam też jeszcze czera na po cioch nocy stiechu te drbiachu, so potom wodwlec, so bychu policja THW, a też woniowa wobora dość miestna, za dziwo mieli parkowanie tam dżęca można nie, a hać jutce z cywa to dodać, co nie da jeszcze rec.
0: Aj, a puczako je tam też zaurinny, a powieszczach, so iżo rekwa, so bychu ludzie też ewakuirowani, kelko ludzi to potrichi.
1: Aj, cele dokładna liczba nam nepředleží čera popodňu evakuirovachu drihýžo jednu cúvu drohu, potom noci hýšče raz späť domu, to bych ju 7-4, a potom dženca ráno zdeli policia za dobiachu zase další domy opustič, dokež by sa vici kvierčal a dženca tam tiež namiestne horty pola šlíbenuj drohy nímaja votorene a tiež pestovania tam je dženca zaurena.
0: My vás tu vieso na každý pát v obstane informujeme, ale nic je nojš my.
1: Na sociálnych sečach, kajš WhatsApp, Facebook a Instagram informuje o projekt kúštú hodinu vyšší miestčanosta Karsten Vogt vo dživach a aktuálnej situácii a to je tiež přes cúvu nuc činiu so stajne s miestvočom na kameru v obročiu a tam rozprávajú vo aktuálnych dživach. Namakáče to na kanálach vonjuvie v oboche Budešin, Feuerwehr Bautzen kanále Rikaja. Před nešto menšinami cibilky následem je vun potom 8. update džiliu, v kotromž apeliruje především tež na stroj rozum, nic toho vonka vostačun praj, když kur vonje, či když nešto nosu ščipa.
0: Tak daleko po takým aktuálky kovokovo vohenia na parkovanišču při Šlibenovej. Utrone Jacks informácie, Katka.

0: skupina The Police, to bie apropo police.
1: Policja z G.
0: Nowoski policja ma wysoką szkółę, ranie rańczy redaktor, dżens a rańcza redaktorka Katka za nas.
2: Dobra, ranie. Startspeler Radeberger bu minenich mesatsach wo viazere tisatze euro wopschudjene. Vosom aschiest us hat schlitne bütersche internetsche sa investmentom s lukrativne renditu. Abu wot kriminell nich sjebane ato wo sto apetschatsitze tisatz euro. Polizia warnuje. Geht spubschi lukrativnich boskitkach internetsche wujiwajtsche service centralo sa pschetrebario adajtsche so porajoac. W protecach bola halstrowa stasa bądźu lurano nie zbożo, dokąd szofer auta przed jest buzasze. Dziewicz a 40 letny bieze swoim fortom na wodni drozy popuczu, a miejsze wodpolat kamiensku drogu do smiera na Henarstowsku drogu przepryczyć. Przy tym przewidziesz mąż w pośim zdaczu przed jest bucja postoletnie w Renocze a Prasny. Sobo jeducy Renota duje zechu lochko zranienego do kliniki. Szkoda na automaj 17 tysac euro. A wodniwa w oborabie bądźlu wieczo pocznicy popuczu, przy wopkodzie na drjeżdżanskie drozy rozbuchny przy zimiu przytykniany aku a sopalesze. Zranił so nich tu nie, szkoda w uczyni 100 tysac euro.
0: Tak, daleko z dzielinki policja, a wodniwa w obora ma tu czas nie też jeszcze budyszynie, tu już to dzieła, tam na parkowaniszczu przy ślibenuje, szako sopalika jeszcze po wieszczach słyszeli, tomu jeszcze raz spokiju, respektywnie warnowanie, dziarszcze w budyszynie w okna a durie zaurene. Dalej, ze Zuzan Hempelowej, no do mnie, Bielik Nadziewecz.

0: Уже 1000 кілометр отойо аж до Балтикума наша репортерка Стефані Крауцольц я зі свою жоку тухилу зешігом дуце до петзайча, а ми сміємо біж петла. Ця раз ти були іще в Варшаві. А пен?
1: Ми сме спущили Варшаву, то велике місто, ту мурену митрополу, а сме се удали до сміра петзайча. Там musimy donieść, sme obszar, że przyszli dalej do pytzajcznej Europy. Rozmi, my mamy nie to hynakszu czasu cunu, jo cela gyżina pyszcze ako doma, a nie jana ten czas hynac, ale sme teke duce nie to py hynakszych kliach. To gdzoni ktoś, co z pyszkeje dalej do smira Baltijskej Republiki, do Litauskej, do Letijskej, albo samo do Istijskej, ten musi przestupić najszybciej granice między Polską a Litauską. Tam są te kilie, które są tak szerokie, jak jo uzus analog w centralnej Europie. Tam jest ten końc, a to w mieście Moskwa. Net tam mogą drogujący przestupić do drugiego śniega litauskie zeleznice, a tam byśmy się pak pogibowali na szańczych kiliach, które są pycajczno-europskie albo rusojskie.
0: Ja, po takim słyszysz o nim to miastem takie drugie rzece, albo?
1: Żeż w polskich śniegach, a takie poszukki w polskiej możesz sejski nieco gronić, a gaż masz kluku z większego tybie rozmiju, występnie gaż nieco przełsza komplicirowane wice z ulicowaś ludźmi. A takie cesty doż mogą angielskie dosztaje. To jak piczko hynac było w litowskich śniegach, tam ga to serbskie, to slovenskie, nie są wiecy rozmili z angielskiego rycu, nie o tak ľahko było. Ja w sobie nie sam se zwierila z rusojskie nieco przeszasz, a to groni, aż ta szafnaka a ja z mej z większego szichio komunicirowali jano ze znamienami.
0: Ja, nento weste je w litauskiej. Kak se vama tam nento spodoba?
1: Sme spuścili ten kraj pierogu, a sme se przybliżili tym, co nam w Europie żoś blini su szedna jeza. Jo, veci budu pen ulicuwaś, ja mogu hłacik doniś, aż otude, jo pićku ako w domu nie, teke u opelskie albo w litauskiej su krowy na pastwie, a te byszone stoje we swoich gnizdach, a su duce pelukach, aby szukno przepytowali za żabami, a drugiej u carobu.
0: Jo, to klince rednie, na pen, życzymy wam jeszcze wiele rednych dożywienio.
1: Jo, życzymy wam redne żyn, redne wiaco, a za nas pen nie perinejo dali wystaniomi ochulił w litauskiej.

0: RBB Carski program Povijesti.
1: Wette nowe ja ustajen se swyshe show. Wette niemiera nak jarchobie, a ze sporta teke jeszcze nie co mamy. Nento wiecie wydrobnem ojo Gregor Klim. Nowe perspektywy na strukturne zmienu we Łużycy pokaże ustajenca pod titulom Łużyckie identity w Choszebuzu, cora są ju w miejscowym laborie Bramborskiej Technickiej Uniwersytety, krótko KOKO, wetwierili. Jota projekt studentu za miejscowe planowanie, zakonity docent Hendrik Weiner wiaseli se wo wieliki zajm na projekcie. W slednym miesiącu su dostali docentu foto wet Łuži, a kak się z nimi pokazaš ich zwiedzanost do Łužice, petlajo wiele motivo wet serskich nałogów, ako zapusta jačone spiwanie, serska drastwa jo cesto widzisz, ustajenca jo kradu krotki czas widzisz nent, ale przemysluju, kak mogują dalej przystupnić. Na Wietoszojskim Kjarchobie w audio przecie zasie rowe obszkeżone, sobużywa siarje wesromoszone, a wetpadki przecrzeszone, nięto jo miejscowa rada konsekwencje szignuwa, a jaden wetpieś zachodów dała zaceniś, tak jo to rada obzamknuła na slednym posiedzeniu. Kjarchob jo za wiele ludzi krótka droga, dlatego nie chodzi tam dla zamrytych, ale aby przyszli majcnie na dworniszczo, to goni szota kres milchen. Z napszawu se nażijaju, aż se sytuacja na Kjarchobie nento zase zmiruje. Zakaz dżendrowania w miejscowym zastrzeństwie w Choszebuzu jożynca zase tema na uriednym posiedzeniu miejscowych rażicielu, gdzie wetno wodki w tym dyskutirowaś Jano Muskica albo z rodom neutralna forma, gdzie byś dobelona toż to pożydanie w frakcjowu AfD a mittelstands inicjatywy Brandenburg zukunftssicheres Korpus su obzamknuli, uż się szota szikio obzamknienie pak do przeszania stajo do kolaż bezraniło miejscowe ustawki, toż te ustoki ga przedpiszu aż masę muskica a żeńskica forma używasz, kabo obsamknienie płaszowo, by teke zastojenstwam w mieście było to dżendrowanie we serskiej ryce zakazane. Serska przełożowarska funkcja Sotra App nient iści lepiej funkcjonirujo, ako informirujo Rezne Centrum Witaj, jo nento mężno przełożone tekste laszcze przez link żyliś z drugimi, to de perlepszowaś używanie tej app w szuli na żyle a siednym dniu. Dali dajo miastem zakłonioną OCR funkcju za gorno serskie tekste, to groni nento mężo Sotra speznawaś tekste direktnie z obrazu za dolność serską rec iści na tom żywaju. A jeszcze ze sporta planowane grasze serskich kopariów tu sobie tu musu upadnąć, ako ją nam gronio trener Sven Balak niesu dostali dość krajariów za mustwo gromadu, poprzeom su planowali graś przeciwo Żylojskiemu mustwoju, ten Leszojski mecz musu nięto bżezy serbo se wetmieś, Żylojski budu graś przeciwo mustwoju Spicnia. Nowy termin za przyjdące serskie grasze jeszcze jasny nie, bo sytuacji serskiego balokopania spieszyszo Piet Kwicy o wyserskim programie. Jadro. Ja noch wodne 19 gradu tuchulu dolnej Łużycy, wetpodnia bużo kradu wieczowate, a swinco se treje żynca niebużo wieci pokazasz. W ranych stundach wicze zajcze mężo se pepadaś, waci bużo wicze pedobnie, ako żynca chłodno a pemrocone. Wet pietka pak temperaturu zase stupaju 23 gradu, gorni wietrowa przypowieś, a koniec tydzenia snaż zase uże 30 gradu.

tydzień by żywali żywieś, a czyżaż czego żyno, sobą przyniast, by dali wytpowiedne obzamknione studium, wesebnie kurzy dolnosarskiej rycy za dorostczonych, przygotujoszo a przewidujoszo, Išči až do 13. augusta mašo cas se pracovaš o tošto mestno. Dalšne informácie namakajoš o mjaze drugim na internetovem bodce mesta Hršebuza. Vete daš by dieli šukne trebne dokumente v miščanskem zastojnstve direktne tam abo online.

Nasza kolegoka Stefanie Krautzholz powiedzi o ten tydzień we swych dożywieniach ze swojego drogowania po Baltikumie, a my ją przeważujemy z naszą muzyką tydzienia. Żinca ze muzyką z lettyskiej, Kupka Kaut Kaili, śpiewa w rockowej balaże, ako wam zagrajemy sledujące. Ty se dobre wetom byś za drugich mecny, ale sam se przemalc nie podająż, nie dosyga to iści przedsy jadnory byś ty sam. Sta myslu szygnio mimo w jadnom jadnuczkem peglidnieniu, przosem nie chowaj se we swej sni, nie widzisz, kak wiele we tebie sztyce. Jano tak myżasz rozcz.

Ja, to jo był nasz aktualny magazyn z narzędziem, aż ja się wam spodobał. Wiecie, stoi dla nas serska rzecz w fokusu, a tam wysypnie to przeszanie, co jo dobra a autentyczna serska rzecz. W naszym reżu obzwadna serska rzecz, co szakek tej temy już słyszeli, wiecie, to za was zespominamy w jednym tematickim pogażyńskim uszczowaniu. Na to myślę, że się jaselisz. Ja się takie jaselim, aż smiję was przez program jas, czy ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Po takim mniejsza się dalej, aż do wieczego.

0: уже 1000 километров от Тойо аж до Балтикума наша репортерка Стефани Крауцольц я за свою жоку тухелу зешигом дуце до Петзайча, а мы смеем биш Петла. Цо раз ты был ищи в Варшаве? А пен?
1: Мы сме спущили Варшаву, то велике место, ту мурену митрополу, а сме се удали до смера Петзайча. Там müssen wir gönnisch, sme obschauze pschischli dali do pizzaichnee Europe, rozmi, me maminento, hünakschutzasu zunu, jo, zela gizina pisce ako doma, a nio janatin zasünatz, alles mit heke duzenento pe hünakschich kliach, to gönni, chtosch zos pritzkee, dali dosmira baltiskee republiki, do litauskee, do letiskee, abo samo do istiskee, Ten müsse przestupi schneži pši granice, miaze Pelskiju a Litauskiju. Tam su te kilije, kiterish su tak široke, ako jo uzus analog ve centralne Europe, tam jo stem kins, a to ve misše Moskava. Net tam mögu drogujuce przestupi do drugiego šega, Litauskije zeleznice, a tam es müsse pak pöki buvali na scheinčich kilijach, kiterish su pizzajčno europske, abo Rusojske.
0: Ja, po takim słyszę, że ninto miastem teke druga rieca, abo?
1: Żeż w polskich szegach, a teke poszukki w polskiej, możeż sejski nieco gdonisz, agaż masz kluku zbyczego tibi rozmiju, występnie jakaś nieco przełszo komplicirowane wice se ulicowasz ludzimi. A teke cesta dość mgu engelskie dosteje. To jak piczko hynac było w litowskich szegach, tam ka To serbskie, to slovenskie, nisu vici rozmili z engelskiju ricu, nio tak ľažko bylo. Ja vse vince nesam se zvierila se rusojski nico pšašaš, a to gdoni, až ta šafnaka a ja sme z večego šichio komunicirovali jano ze znamenami.
0: Ja, ninto veste je v Litauske. Kak se vama tam ninto spedoba?
1: Sme spuščili ten kraj pirogu, a sme se přibližili tým, co nám Európie žož blini sú šedna jeza. Jo, veci budú pen ulicu vaš, ja mogu hovací kdo niž, až otude, jo, pičku ako v domovni, teke u Pelske abo v Litauske sú krove na pastvie, a te bešone stoje v svojich gnezdach, a sú duce pelukách, aby všetko přepytovali za žabami a drugiju carobu.
0: Jo, to klince rednje na pen, žicem vama ešte viele rednych doživenio.
1: Jo, žicem vam redne žen, redne viaco, a za nas pen neperi nežo dali vstanjomi ochulu v Litauske.

0: Aleksander Dragoa je doma v Lupsku v pelskem mestče Dolnosarski joto žemr. Na kšomje majo teke cesto gumno, tak teke Dragoa, ale vin ma ešte jeden drugi hobby, coki. Marja Elikovska-Winklerova, jak šiva vižeš, let su jogo coki letosa pilne.
1: Cokarstvo převežujo Aleksandra Dragoa už od lejši cas. Vin jo se už v modih letach za to zajmoval.
2: Ja som cokar už 30 let už. Popšajem celé moje živenie, mám te cokí a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se cokí uvíjajú a rozpožujú, to vetvisujú tyke vetviedra. Zachopijú se v nalešiu, až stúpajú temperatúry už 12 grad.
2: Nalešie je bolo bejne zimné, veto sú se uvíjali cokí, te ľudy sú veľmi mecné, ten cas toho väčšieho uvíšajú už mimo, ako veni sú se kšeli rojš, to je už mimo, to je přece tak nekak akácia kvišo. Jo. A niento zahopio ta lipa, pen veni niento už sú pilné, dokuláš mne sa zdá zacúvajú, až niento se to liešie obrošio dny, bywają zase krótsze a krótsze. To jest czaszne, nic ga.
1: Cołki są byli letosa pilne dość, ale nieco jo wesebne na letosnym miodu.
2: Jo, ja są wielkim spokojom. Jo wielkim wiele dobrego mioda, wesebne jo, aż jo wielkim mecnie w tośtom liesiu ten listowy miod, blat honyś. Jo, a przy samym szykne miody mają ten peziel tego listowego mioda.
1: Chłopac Jodragua miał w augustie, septembrie tylko riosowy miod. Ten słodzi wesebnie derie, ma wiercowany aroma, a tyjo struło się. Ale jo wielgin żurny jen obzięłaś. Wen ma konsystencję żeleja, a nie masz już jen cejziś, ale musisz na wesebny part zbierać z błonku.
2: Ja nie budziłem więcej ten riosowy, dokulasz tam ją przewiele zieła, a familia na mnie ściąga, weni nie mają żaden luszt mnie pomagać, pen, jo, ale bez pomocy nie jeżą, sam to nie zwenazujesz.
1: No a na jaki miód mężu se Dragoa iści jaseliś?
2: No, to buzio, jeśli to jest wedwisne wed tego, co te burystu tam useli na tych pelach, nic. Dokulaż niekotare całkarie mają jeden flak, żeż megu tam nieco useć, ale wacej są wedwisne wed tego, co te buria tam useju. Na pen facelia, pen hejduszka. Hejduszka, jo wielgin dobry miod, ale tak nic każde lieto przyniosło dobry miod. To jo tak. A pen goldrute, nie wiem jak to jo serski, to jo taka żółta roślina na tych flakach, że se nic nie usewa, dlejszy czas, wena sama sobie sebie usewa, a poprzałem to jo taki cuza roślina we naszych stronach, ale ten miod jo taki wielgin dobry.
0: Aleksandar Dragoa je se svými cukami spokojom, veni sú naniasli dosť mioda. Maria Ilikovská-Winklerová je se s ním vo jeho hobiu rozgrňava.